0: Dis-moi, moi, quand j'écoute, je reste quoi?
1: Niestety docierają do nas właśnie informacje o tym, że uczestnicy tego typu zabaw właściwie prześcigają się w mnożeniu atrakcji. Coraz częściej wymyślają sytuacje, które są na skraju bezpieczeństwa, bądź też nawet mogą skutkować